0: Mchibuga masaka.
1: Mchibuga masaka.
0: Mwetu senzira.
2: Olo ne chukuchuka kweyo na joli.
3: Radio Butu.
0: Katindo zao, tegede radio chijo uliriza.
2: Radio yomu ntu wabulijo.

checho okusasula yuara ekukoze dwabo ne Airtel Money okuva ku misolo endagamuntu zilicense zifaini za traffic buli choya galox sasulira okikola mbagirawo awatali buzibu yadde okulwawo genda bugensi ku my Airtel app obanyiga *185*#. Osasulire bya yuara ebyo byonna mu bwangu ddala. Airtel Money nyangu yesigika teriko nsalo. Airtel Money, Elunga Miswa Bank of Uganda. Amateka nobu kwa kulizo vigobererwa.

Ochali ku radio Buddu, radio eyo muntu wabuli jo, mwebali nyo, mwebali lidala, mwebali kupiranga temu jeko mideko, mwebali kupiranga temu uliza hedachika zoma kumi ya bili munana, zaka itakusawa enya heze chile choluna kwa uluwa lero, tuchali munte katekeno, ya tula tukenke sports special, sawe nesoka, ngaweli mkupiranga te etambula, paka wali kusawa zigenda kubeli ladala tanu heze chilo, then we tugendo kubanga te tugatira kundiba. Na ya World Cup nga bwegendo kuberanga te etambula gowe na auliza eyo muntu wabulijjo na radio Buddu munte kate kazuna nga bwezigeza ko kuberanga te zitambula poziko update nga situna yingira nnyo munte kate kandala update limi pile ja masaza ga Buganda njago kutegeza koko anti amasaza aga mukwago mu week makati olunako lwajjo then olunaku olwaleero basobodde okubeera ng'ate bazannyimuko emipiira egy'omukwano okulaba ng'ate beteekerateekera season oba match.